ɔhaw ne bɛkoto me se ɔhaw bi ada wo so no ansa na wobɛfiri abɛkɔ no ɔhaw ne bɛkoto wua ma yɛhunu sɛ wɔko yi wokɔ wofata sɛ wogye anwummerɛ yi wofata sɛ wogye